ọba tibia na ma tibia nyina sesa ẹ na na jọ tibia na ma sesa ma wati